0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we czwartek 21 maja na antenie LRT Klasyka. Litewska armia kontynuuje poszukiwania podejrzanego drona w rejonach Wileńskim i Orańskim. Z okazji obchodów Dnia Mniejszości Narodowych więcej mówi się nie tylko o bezpieczeństwie Litwy, ale też o integracji i roli mniejszości narodowych w budowaniu wspólnoty.

0: suwerennego państwa. Dzisiaj w Sejmie odbywają się wydarzenia z okazji Dnia Mniejszości Narodowych, a my rozmawiamy z politykami i przedstawicielami polskiej społeczności na Litwie. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Litewska armia kontynuuje poszukiwania podejrzanego drona w rejonach wileńskim i orańskim. To właśnie z powodu możliwego pojawienia się bezzalogowca wczoraj w części kraju ogłoszono alarm powietrzny i uruchomiono procedury bezpieczeństwa. Do działań zaangażowano dodatkowe siły i środki, a służby przeczesują teren w poszukiwaniu samego obiektu lub jego szczątków. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i przypominają, by w przypadku zauważenia przedmiotów przypominających drona lub jego fragmenty nie zbliżać się do nich i natychmiast poinformować służby pod numerem alarmowym 112. Mieszkańcy są również proszeni o przekazywanie wszelkich nagrań, zdjęć lub innych materiałów, które mogłyby pomóc w ustaleniu trasy lotu i lokalizacji obiektu. Litewskie służby podkreślają, że sytuacja jest stale monitorowana, a bezpieczeństwo mieszkańców pozostaje priorytetem. Wileński Sąd Okręgowy wydał wyrok w sprawie byłego dowódcy litewskiej armii Waldemarasa Rupsisa. Sąd uznał go za winnego oszustwa, nadużycia stanowiska oraz fałszowania dokumentów i wymierzył mu karę 20 tysięcy euro grzywny. Dodatkowo przez 5 lat nie będzie mógł pracować w służbie publicznej. Sprawa dotyczy kosztów leczenia stomatologicznego, które według śledczych zostały pokryte z funduszy litewskiej armii. Chodziło o implanty dentystyczne warte blisko 4000 euro. Wyrok nie jest prawomocny i może zostać zaskarżony. Drugim oskarżonym w sprawie był były stomatolog Wojskowej Służby Medycznej Szarunas Radkus. Jemu również postawiono zarzuty nadużycia stanowiska, fałszowania dokumentów oraz pomocnictwa w oszustwie. Sąd skazał go na 15 tysięcy euro grzywny i zakazał pracy w administracji państwowej przez 5 lat. W Wilnie rozpoczyna się dzisiaj międzynarodowa konferencja poświęcona prawom człowieka i zagrożeniom dla demokracji. Wydarzenie organizowane jest z okazji rocznicy urodzin laureata pokojowej Nagrody Nobla Andrzeja Sacharowa i odbywa się w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Tegoroczna edycja konferencji nosi tytuł Rosnący autorytaryzm. W spotkaniu uczestniczą eksperci do spraw praw człowieka, byli więźniowie polityczni Związku Radzieckiego oraz aktywiści z różnych krajów świata. Organizatorzy chcą rozmawiać m.in. o nasilających się tendencjach autorytarnych, ograniczaniu wolności obywatelskich oraz wyzwaniach stojących dzisiaj przed demokratycznymi społeczeństwami. Dyrektor Centrum Badań nad Rozwojem Demokracji imienia Sacharowa na Uniwersytecie Witolda Wielkiego Robert Van Voren podkreśla, że zagrożenie autorytaryzmem jest coraz bardziej odczuwalne na świecie. Konferencja w Wilnie potrwa 2 dni i ma stać się przestrzenią do dyskusji o przyszłości demokracji, wolności słowa i ochronie praw człowieka. Dzisiaj litewski Sejm stał się miejscem rozmowy nie tylko o kulturze i tradycjach, ale też o bezpieczeństwie, zaufaniu i wspólnej odpowiedzialności za państwo. Podczas obchodów Dnia Mniejszości Narodowych politycy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz mniejszości narodowych dyskutują o tym, jak budować Litwę otwartą, odporną i zjednoczoną, szczególnie dzisiaj, gdy tuż za granicą trwa wojna, a Europa mierzy się z coraz większymi napięciami społecznymi i geopolitycznymi. Przewodniczący Sejmu Juozas Olekas podkreślił, że Litwa nigdy nie była państwem jednego głosu, jednej historii czy jednego doświadczenia. Jak mówił, państwo od zawsze budowane było przez ludzi różnych narodowości, języków i tradycji, którzy wspólnie tworzyli jego tożsamość. Zaznaczył również, że wspólnoty narodowe nie są marginesem państwa, lecz jego integralną częścią, częścią historii, teraźniejszości i przyszłości Litwy. Dzisiejsze wydarzenia w Sejmie odbywają się pod hasłem dialogu, integracji i wspólnego budowania państwa. W programie znalazły się dyskusje poświęcone relacjom między społecznościami narodowymi, sytuacji prawnej mniejszości oraz temu, czy obecny system sprzyja lepszej integracji. W litewskim parlamencie swoje działania prezentują również uczniowie różnych wspólnot narodowych mieszkających w Wilnie. Poprzez wystawy, projekty i inicjatywy społeczne pokazują, że wielokulturowość Litwy jest żywą częścią codzienności, a nie tylko historycznym symbolem. W swoim przemówieniu Józas Olekas wielokrotnie podkreślał, że różnorodność nie jest zagrożeniem, lecz siłą państwa, pod warunkiem, że towarzyszy jej wzajemny szacunek i zaufanie. Jak zaznaczył, polityka wobec wspólnot narodowych nie jest wyłącznie polityką kultury, ale także polityką demokracji i bezpieczeństwa narodowego. Według przewodniczącego Sejmu państwo chronią nie tylko armia i granice, lecz także więzi między ludźmi oraz poczucie, że każdy obywatel, niezależnie od pochodzenia, czuje się w swoim kraju u siebie. Te słowa wybrzmiewają dzisiaj szczególnie mocno, także w kontekście wczorajszej sytuacji związanej z możliwym dronem zauważonym przy granicy Litwy z Białorusią. W czasie rosnących napięć bezpieczeństwo państwa coraz częściej łączone jest nie tylko z działaniami służb, ale też z odpornością społeczeństwa i jednością obywateli. O tym, jak dzisiaj wygląda sytuacja mniejszości narodowych na Litwie, jak państwo chce wzmacniać integrację i wzajemne zaufanie oraz jak oceniane są obecne zagrożenia bezpieczeństwa, rozmawiamy dzisiaj z ministrem spraw wewnętrznych Władysławem Kondratowiczem oraz ministrą sprawiedliwości Ritą Tamasiunienie. Dzisiaj obchodzimy Dzień Mniejszości Narodowych i co dla pana osobiście znaczy ten dzień?
1: Po prostu jestem sam takim przedstawicielem mniejszości narodowej, bo jestem litewskim Polakiem, czy Polakiem z Litwy, urodzony tutaj na Litwie i przeżyłem może taka już może dość długie życie. Cały czas byłem, urodziłem się na Litwie i widziałem, jak to rozwijało się. Mieliśmy czasy radzieckie, kiedy na przykład polskie szkoły były zamykane i niemożliwość było iść do polskich szkół. Przyszły czasy takiej perestrojki, i wtedy my zobaczyliśmy, że polskie szkoły znów pojawiły się i zauważyli, jak ludzie tego oczekiwali, jak to wewnątrz to było ważne. I te same to my, te same Polacy stali się ważnym elementem całej Litwy, bo właśnie razem z Litwinami, z drugimi narodowościami, ludźmi, przedstawicielami drugich narodowości tworzymy ta Litwa, która naprawdę jest dobrym przykładem teraz dla dużo kogo, jakich osiągnięć my mamy.
0: A jak przedstawiciel władzy, jak pan myśli, jak państwo litewskie teraz widzi w ogóle mniejszości narodowe? Czy to jest integracja, czy raczej zachowanie własnej tożsamości?
1: Інтеграція то є заховання власне там самості, а асиміляція то є заховання, може, пробка стику єдної спільноти, мішості народу, заховання своєї теж самості і одлучення від життя пенсового. Я бачу, що йдемо добрим кроком, але бачимо, що на тій дорожці, йдемо до пшоду, часто вахаємося, то в одна сторона, то в друга, і то теж не є добре. Але мисля для того ми і стесьмо в жонді поляці і drugie narodowości, żeby o tym napominać. I ja mam nadzieję, że to dobrze nam udaje.
0: A też w swoim przemówieniu pan wspomniał o asymilacji. A jakie konkretne kroki podejmuje rząd Litwy, żeby zapobiec temu?
1: Myślę, jedna z podstawowych rzeczy to integracyjna polityka, która prowadzi jasne dla nowych mniejszości, dla migrantów, nasza część, co dotyczy Ministerstwa Socjalnej Opieki i Pracy. Z drugiej strony, ja myślę, wytrzymania tych usług, spektra usług, które dzisiaj jest u nas w Litwie, to też jest ważnym elementem. I widzimy, że tam gdzieś skasowali rosyjski język, gdzieś drugi język, ale dobawiliśmy na przykład polskie na prawo jazdy, egzaminów. To ja myślę, wszystko musimy wrócić do tego, żeby zwrócić i białoruski język, i rosyjski język, bo to jest podstawowy język. Rosyjski wprowadzić w ogóle od nowa, bo białoruska mniejszość narodowa, która też jest liczna u nas tu na Litwie, w Litwie w ogóle jest odrąbana i widzimy, że też potrzebuje swojej uwagi i swojego momentu czy swojego możliwości integrować się normalnie, a nie symilować się, czy jeszcze jak w życiu lata.
0: I też kwestia mniejszości narodowych to jest integralną częścią bezpieczeństwa naszego państwa. I mówiąc też o sytuacji, która wyszła wczoraj, jak pan myśli, co jeszcze możemy poprawić w bezpieczeństwie, aby takich sytuacji było coraz mniej?
1: Ja myślę, że wczoraj to sytuacja była ogólna dla wszystkich mieszkańców Litwy, niezależności od czy to mniejszość narodowa, czy nie, to było bezpieczeństwo ogólne. Widzimy, że podania informacji na różnych językach, w różnych językach też jest ważnym elementem i to myślę podstawowy moment, który teraz musimy rozwiązać, żeby ta informacja była dostępna, to zawsze

0: Wcześniej, jak i prowadząc szkolenia dla mieszkańców Litwy, bo nie każdy może nie tak coś zrozumieć i to trzeba nie raz, nie dwa robić, czy swojemu uczystej mowie to naprawdę lepiej ta informacja przyjmować i to musimy to robić. Ja myślę, że w tym kierunku, co dotyczy bezpieczeństwa czy obrony cywilnej, ja myślę, że te elementy jest bardzo ważne.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Mniejszości Narodowych. Co dla Pani osobiście znaczy ten dzień?
2: No przede wszystkim dobrze, że taki chyba dzień jest, że przypominamy, że część obywateli to są po prostu innej narodowości. Jesteśmy równoprawnymi obywatelami tego państwa, płacimy podatki, uczęszczamy do państwowych szkół i pracujemy tu, starając się o dobro naszej ojczyzny, naszej Litwy. Ale czym się różnimy? Różnimy często swoją kulturą, językiem, tradycją, ale to na pewno jest bogactwem, ogromnym bogactwem państwa i taki dzień to wskazuje na to, że są obywatele, które może inaczej mówią, może inne święta świętują, ale jednocześnie stanowimy wspólnotę, które są lojalnymi obywatelami naszego państwa. I na pewno ta dyskusja dzisiejsza i ten dzień to jest też możliwość mówić o tych problemach, których do końca nie dostrzegamy i tych praw, które jakby i zapisane, jakby i przysługują. Mamy i konwencje ramowe, mamy i ustawy o mniejszościach narodowych, a jednocześnie na przykład solicznickie w samorządzie otrzymują mandaty za dwujęzyczną tabliczkę. Czy widzimy od polityków chęć narzucić i zrujnować, powiedzmy, system nauczania w języku ojczystym w naszych szkołach. Dlatego bardzo ważne, że my jesteśmy nie tylko sami sobie w swoich domach pielęgnujemy tożsamość, a wychodzimy na polityczne pole i o tym mówimy głośno, respektując też te prawa i szukając i dialogu, ale też konsekwentnych decyzji, zbalansowanych decyzji, które uszanują prawa mniejszości narodowych i również jeszcze bardziej wzmocnią nasze obowiązki obywatelskie.
1: Czy nie patrząc na te wszystkie problemy, które Pani wymieniła, czy Pani uważa, że sytuacja Polaków na Litwie poprawia się?
2: No chyba to jest właśnie tego polityczna sytuacja i te relacje bilateralne, czyli dwustronne w innych dziedzinach kraju, gdzie Litwa i Polska po prostu skazane na współpracę, mówiąc o w zakresie bezpieczeństwa, czy obronności kraju, czy gospodarczych rzeczy, łączności. Na pewno tak, to praktycznie jesteśmy w tym regionie sojusznikami we wszystkich tych dziedzinach i to jest dobrze. Tylko bardzo szkoda, że właśnie te mniejszości narodowe problemy Polaków mieszkających tu na Litwie jednak tak trochę zostają podmiotane pod dywanik, albo tej takiej dobrej woli politycznej czasami brak. Po to jesteśmy politycy, delegowani od naszych wyborców, właśnie reprezentujemy mniejszości narodowe i w parlamencie, i w ministerstwach. Ja chyba naliczyłam, że 14 resortów w 8 pracują przedstawiciele mniejszości narodowych, to czyli wiceministrowie, doradcy ministrów, którzy, i wykształceni wystarczająco, i kompetentni wystarczająco, pracują w drużynach na najwyższych szczeblach państwa, w instytucjach państwowych. To też wskazuje, że rzeczywiście i ten system edukacyjny, i to, że my respektujemy prawa mniejszości narodowych, pozwala przedstawicielom mniejszości narodowych osiągnąć dużo na swojej drodze zawodowej. I właśnie chcemy pokazać, że czym więcej tych praw, czym więcej my respektujemy to, co bardzo ważne, czyli zachowanie tej tożsamości narodowej, a jednocześnie my wykonujemy wszystki kierunek, obok idzie polityka państwowa, edukacja, w zakresie realizacji standardów państwowych, idzie jednocześnie, mamy bardzo dobry efekt. Ludzi pracujących dla swojego państwa, kochających swoją ojczyznę, po prostu łączących wszystkie narody. I to jest ogromnym atutem i o dzisiaj chciałabym to podkreślić i o tym mówić.
3: O obchodach Dnia Mniejszości Narodowych rozmawialiśmy z ministrem spraw wewnętrznych Władysławem Kondratowiczem oraz ministrą sprawiedliwości Ritą Tamasiunieję. Przenosimy się za granicę. Międzynarodowe oburzenie wywołało nagranie opublikowane przez izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira, na którym polityk drwi z zatrzymanych aktywistów uczestniczących w humanitarnej flotylii płynącej do Strefy Gazy. Ben-Gwir, uznawany za jednego z najbardziej radykalnych izraelskich polityków, pokazał związanych i klęczących uczestników akcji zatrzymanych podczas operacji izraelskiej armii. Flotyla składająca się z ponad 50 statków próbowała przełamać izraelską blokadę Strefy Gazy i dostarczyć pomoc humanitarną. Według organizacji praw człowieka Adalah część aktywistów mogła doznać poważnych obrażeń, w tym złamań żeber, a niektórzy mieli doświadczyć poniżającego traktowania oraz przemocy seksualnej. W misji uczestniczyli aktywiści z ponad 40 krajów świata. Premier Izraela Benjamin Netanyahu określił zachowanie swego ministra jako nieakceptowalne, jednocześnie broniąc działań armii wobec flotylii. Ostre słowa padły także ze strony włoskiego ministra spraw zagranicznych Antonio Tajani, który stwierdził, że izraelski polityk przekroczył czerwoną linię i zaszkodził wizerunkowi Izraela. Zachowanie Itamara Ben-Gwira potępiły dziesiątki państw, w tym również najbliższy sojusznik Izraela – Stany Zjednoczone. Na Bliskim Wschodzie ponownie rośnie napięcie. Izraelska armia poinformowała, że znajduje się w najwyższym stanie gotowości bojowej i w każdej chwili może wznowić uderzenia przeciwko Iranowi. Oświadczenie pojawiło się w czasie, gdy rozmowy między Waszyngtonem a Teheranem w sprawie zakończenia konfliktu wciąż pozostają bez przełomu. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostrzegła z kolei, że jeśli Stany Zjednoczone i Izrael ponownie rozpoczną ataki, wojna może rozszerzyć się daleko poza region Bliskiego Wschodu. Teheran podkreśla, że jest gotowy do odpowiedzi i zapowiada dalszą konfrontację w przypadku wznowienia działań militarnych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał Iran do natychmiastowego porzucenia ambicji nuklearnych i podpisania porozumienia. Trump stwierdził, że w przeciwnym razie konflikt ponownie wybuchnie. Amerykański przywódca podkreślał również, że Stany Zjednoczone odzyskały silną pozycję na arenie międzynarodowej i są dzisiaj, jak mówił, najbardziej wpływowym krajem świata. Według niego Iran znalazł się obecnie w bardzo trudnej sytuacji militarnej i politycznej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega, że Rosja może przygotować nową falę ofensywy przeciwko Ukrainie i ponownie próbować wykorzystać do tego terytorium Białorusi. Według ukraińskiego przywódcy służby wywiadowcze posiadają informacje wskazujące, że Moskwa prowadzi rozmowy z Mińskiem dotyczące możliwości wznowienia ataków z północy kraju, również w kierunku Kijowa. Zełenski podkreśla, że choć białoruskie wojsko dotąd bezpośrednio nie uczestniczyło w działaniach wojennych przeciwko Ukrainie, to Białoruś już wcześniej udostępniała swoje terytorium rosyjskiej armii. Z obszaru Białorusi prowadzone były m.in. ataki lądowe, a także ostrzały rakietowe i operacje dronowe przeciwko Ukrainie. Ostrzeżenia ukraińskiego prezydenta pojawiają się w czasie utrzymujących się napięć w regionie i nasilających się incydentów z dronami w państwach bałtyckich. Eksperci podkreślają, że ewentualne ponowne otwarcie północnego kierunku działań wojennych mogłoby znacząco wpłynąć na sytuację bezpieczeństwa w całej Europie Wschodniej. W Szwecji ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Jednym z ważniejszych tematów rozmów będą coraz częstsze incydenty z dronami w krajach bałtyckich oraz nasilające się napięcia związane z bezpieczeństwem regionu. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślił, że naruszenia przestrzeni powietrznej państw bałtyckich są bezpośrednio związane z trwającą wojną Rosji przeciwko Ukrainie. Jak zaznaczył, reakcja NATO na ostatnie incydenty była spokojna, zdecydowana i proporcjonalna do zagrożenia. Mark Rutte odniósł się również do rosyjskich oskarżeń, według których państwa bałtyckie miałyby umożliwiać Ukrainie wykorzystywanie swojego terytorium do przeprowadzania ataków dronowych. Szef NATO nazwał te zarzuty absurdalnymi. Spotkanie ministrów w Szwecji odbywa się w czasie rosnącego niepokoju o bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego i kolejnych alarmów związanych z możliwymi dronami w przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii. Na Łotwie po raz kolejny ogłoszono alarm powietrzny. Ostrzeżenie obejmuje rejony Kraslawia, Rzeszyce i Lucyna, położone w południowo-wschodniej części kraju, niedaleko granicy z Rosją i Białorusią. To już trzeci dzień z rzędu, gdy łotewskie służby informują o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. W związku z sytuacją poderwano myśliwce NATO uczestniczące w misji Baltic Air Policing, odpowiedzialnej za ochronę przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Na razie służby nie podają szczegółowych informacji dotyczących charakteru zagrożenia, ani tego, czy chodzi o możliwy dron lub inny obiekt powietrzny. Seria podobnych incydentów w ostatnich dniach zwiększa napięcie w regionie Morza Bałtyckiego. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju, śledzenie komunikatów służb oraz stosowanie się do zaleceń bezpieczeństwa. W Starych Trokach nie słabną emocje wokół planowanej reorganizacji polskojęzycznych grup przedszkolnych. Rodzice obawiają się nie tylko przeniesienia dzieci do nowych pomieszczeń, ale także pogorszenia warunków, utraty polskiego środowiska edukacyjnego i braku stabilności dla najmłodszych. Wielu z nich podkreśla, że wybrali właśnie to przedszkole ze względu na język polski, atmosferę i konkretne wychowawczynie. O obawach rodziców przyszłości polskojęzycznej edukacji w Starych Trokach rozmawiamy z przedstawicielką rodziców. Jak zareagowali Państwo jako rodzice na informacje o reorganizacji polskojęzycznych grup w przedszkolu?
4: Negatywnie. Przede wszystkim był wybór grupy języka polskiego jako w przedszkolu osobnym, przedszkolu, a nie oddziale czy w grupie, które jest przy szkole. Sama nigdy nie uczęszczałam do przedszkola. Dla mnie chodziło o to, żeby dziecko miało tą atmosferę, to poczuło to wszystko takie, jak to jest. A nie od razu, że w szkole, po czym nie będzie takiej satysfakcji może przejście zmiany, bo będzie ten sam budynek, tylko może zmiana gabinetu. Dziecko może nie tyle będzie może rozumiało i miało takie poczucie, jakby coś się zmienia w jego życiu od przedszkola do szkoły. Akurat na to szkoda, przykro jest też tak samo, bo to się odczuło jako niszczenie polszczyzny w rejonie Trockim, bo to było jedyne przedszkole w jedynym rejonie Trockim, które jeszcze miało grupę języka, uczenie języka polskiego, nie? Jeszcze tego nie będzie. Będzie jedyne, tylko zostaną te grupy przy szkole.
1: A dlaczego właśnie ważne dla Pani było, aby dziecko mogło uczęszczać do grupy z językiem polskim nauczania?
4: Ukończyłam szkołę w języku polskim. Mąż też tak samo się uczył w szkole polskiego języka, nie? I kontynuować tą tradycję, bo to wszystko przecież trochę jest i tak samo jest inaczej. Mamy trochę inaczej to wszystko. Jakoś chciało się dziecku przekazać, jak to my mieliśmy, żeby to dalej to wszystko szło. Bo jeżeli to, tego nie zostanie, no to po prostu to zaginie to wszystko. Ta polszczyzna, te tradycje wszystkie takie nasze, nie wiem, i dzień babci, dzień dziadka i te takie duże święto rodziny.
1: A czy ktoś ze strony samorządu lub placówki rozmawiał z rodzicami o tych zmianach i czy czują się Państwo wysłuchani w tej sprawie?
4: Znaczy, rozmowa była po tym, jak już nas powiadomiono, że będzie takie coś jako reorganizacja. Zaprosili do samorządu, tam kilku rodziców. Jakoby próbowaliśmy wszystko wytłumaczyć, co my widzimy, jaka nastąpi zmiana dla naszych dzieci. Ale nie powiedziałabym do końca, że to się zmieni. Dla nas to było aktualne, na przykład w naszym przedszkolu mamy osobną kuchnię, czyli dzieci dostają gorące jedzenie prosto z garnka, gorąca zupa, gorący obiad. Natomiast dla nas nie jest propozycja, tylko to też było powiedziane, że dzieci będą przeprowadzone do Telmachowskiego, do oddziału, a tam już nie ma kuchni, tam jest dowożone jedzenie. No zawsze to już nie jest to samo, co jest z garnka. Idziesz do restauracji, dostaniesz na garnku, a co zamówisz z restauracji na dowóz do domu, nie jest już to samo. Więc takie coś na przykład, co mi się mega nie podoba, to też tak samo było powiedziane. Drugi aspekt, nie wiem, adaptacja dla dzieci po raz drugi. Nie wiem, czy to jest takie potrzebne. Mało, że się zmieni budynek, dla nas na dzień dzisiejszy nawet nie mamy pojęcia, czy nasza pani, czy chociażby jedna z pań naszych zostanie z naszymi dziećmi. Czy nasze dzieci będą już mieli zupełnie inne panie, co dla nich to sprawia stres.
1: Właśnie też mówiąc o szkole Telmachowskiego, władze zapewniają, że dzieci będą mogły kontynuować edukację w innych warunkach, ale czy czują się Państwo spokojni o to, jak to będzie wyglądało od września w praktyce?
4: Szczerze to nie. Bo ja nie wiem, znaczy jeżeli chodzi o sam budynek, jestem pewna, że to będzie wszystko dobrze, ale mi bardziej chodzi o panie, które będą panie z naszymi dziećmi, bo pisząc podanie do przedszkola, jeszcze wracając na rok 24, kiedy my zaczęliśmy uczęszczać do przedszkola, pisałam podanie, ja widziałam, jakie panie tam pracują, widziałam przedszkole i to mi wszystko odpowiadało, wszystko mi pasowało, dlatego to nastąpił ten też tak samo wybór. Język polski i panie, było wszystko okej. Okay. Teraz informują o tym tylko, że dzieci będą przeprowadzone, kto będzie z nimi się zajmował, nie mamy pojęcia i to takie wszystko mówię, to takie wisi w powietrzu. Na dzień dzisiejszy sama nie wiem, co mam robić, ja nie pisałam żadnego nowego podania, czy dziecko ma przejść, gdzie ma przejść, czy ma zostać, czy ma zmienić po prostu grupę, na przykład na język litewski. Było zaproponowane, jeżeli nie chcecie, żeby wasze dzieci wyszły z tego przedszkola, z tego budynku, możecie zawsze zmienić grupę, no, czyli zmianę języka nauczania, bo tam już jest zmianie grupy nauczania w języku polskim.
1: A czy planowałaby pani przejść właśnie do grupy litewskiej, czy raczej pani zależy na tym, żeby ta nauka kontynuowała się w języku polskim?
4: Właśnie nie wiem. Przez to jeszcze nie pisałam żadnego podania. Z jednej strony mi zależy o tym, tak jak mówiłam, żeby to był osobny budynek, więc rozważam na to, żeby przejść do grupy języka litewskiego, ale z drugiej strony bardzo bym chciała, żeby dalej dziecko się uczyło w języku polskim.
1: A może pani też rozmawiała z innymi rodzicami, to może jakie obawy mają dzisiaj rodzice najmłodszych dzieci, szczególnie tych w wieku do 3 lat, które miałyby zostać przeniesione do nowych pomieszczeń, bo też spływa informacja, że tamte pomieszczenia nie są w pełni jeszcze gotowe przyjąć te dzieci.
4: Znaczy akurat byłem na dniu otwarte dni w Stelmachowskiej szkole i tam nie było, nie. Tam z tego co widziałam, to zabrakło łazienek jeszcze dla tych najmniejszych i mówię, jak to będzie, mówię, bo często te malutki jeszcze chodzą w pieluchach i powinni używać nocnika, nie? Gdzie to ma być? Czy to będą chodzić też starszaki, bo tam trochę jakby ta podstawówka jeszcze miała, tam oni mówią, czekamy teraz na odpowiedź o higieny. Jaką oni otrzymali odpowiedź, na co oni muszą zwrócić uwagę, co muszą dorobić, przerobić, czy jak, nie wiem. Jedyne tylko był pokazany pokój, w którym jakby miałaby być otworzona jeszcze jedna grupa dodatkowo, bo teraz tam są w jednej stronie wszyscy dzieci, nie?
1: Może chciałaby pani coś powiedzieć władzom rejonu Trockiego w tej sprawie i w sprawie przyszłości polskojęzycznej edukacji w Starych Trokach?
4: Znaczy, było niemało mówione. Nie słyszano mnie, ani innych rodziców, więc nie wiem, co powiedzieć. O tym, że w taki sposób, przez takie reorganizacje, gdzie rodzice wybierają panie wybierają przedszkole, a później tak naprawdę są zmuszone do przeniesienia czegoś innego, to po prostu zniechęca i niszczy to wszystko, co tak dawno było budowane. Tak samo mówione było o placu zabaw w Stelmachowskiego szkole, ale to takie jest malutkie i to jest przy głównej ulicy, gdzie jest ruch, gdzie jest transport, gdzie się dzieci będą oddychali tak naprawdę nie do końca świeżym powietrzem. A tu w naszym przedszkolu, w szkole jest dalej od głównej ulicy, jest za plecami od ulicy, gdzie może jedno tylko auto lub dwa jakieś przyjadą i tam jest ogromny podwórek, gdzie dzieci mają się bawić. To takie muze, to takie wszystko jakby idzie na gorzej dla naszych dzieci, pogarszają się warunki, bo mieli lepiej, mieli swoją kuchnię, swoje podwórko dużo, a teraz przechodzą do dowożonego jedzenia, do malutkiego podwórka. Boisko to zawsze na boisko można też przecież się przejść, bo to mamy akurat przez drogę przecież blisko.
3: O obawach rodziców przyszłości polskojęzycznej edukacji w Starych Trokach i planowanych zmianach w reorganizacji żłóbka i przedszkola w Starych Trokach rozmawialiśmy z przedstawicielką rodziców. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Wiktor, Tymoteusz oraz Jan przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14:30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia.